0: Nie, każdy widział, tylko widział, że no, się czyli tak, co na samym razie, co na samym razie, tak, ono jest, ale na co ty widziałem, że to jest jak tu to, jak tu to ksądzę, ty. Kaj było, to gdyby lepiej kolo, co my było, nie miałem to, ono. A my to było, tak, co na samym razie, ono i ma się na chwilę, to na pewno, kało pomogło tak, a po lecie chodzi, gdy do przeniaka. Co na samym razie, co ty. Тэм нэгэн юм байна.
1: Қувиасуутеқар туксаа ювинииннуку аннунарингни мумерниартунеқ туссарулеққуилаорамаа мумернерпан.
0: Mm, clearly, it's okay.